voce puesta nell'aire, la consola tecnica del Radio Itapua Pablo, la consola tecnica della televisione del Canal 12. Hemos dado inicio así a nuestra edición del programa y son las 12:13 ya. Pues momento de una siesta hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso, ese buen fin de semana y tan lindobre. Dzień dobry, gospodarze, co przyszli rodziny, odpoczywać. Dzisiaj wam damy muzykę odpoczynku z daleki kraj, Paraguay, Ameryka Południowa. Piosenki z miłości, z naszej ojczyzny Polski, nazwa nasz program. Dla wszystkich moich kochanych na całym świecie życzę miły weekend. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

piękny, zapraszamy, tak zaśpiewajcie razem z nami. Powiedział jeden raz jeden z koblonek szary ptasze, czego rzucasz pola nasze, czego leci z kraj daleki, tak aż za mora, góry, peki, czy tam słońce ci pięknie świci, czy ci ziarno ziemia rodzi, czy skorzystasz rzece woda, czy ci już nas nie szkola? On opowiadał, iż są, ono jest żal mi miasto i żal jest mnie pola, ale też jest taka boska wola, muszę lecić. Ale ja prędko wrócę i pięśń o wiosnę wam zanudzę. Piękna nasza polska cala, ona piękna i nic nie mała. Jesteśmy już blisko naszego dnia, dla naszych dzieci, dla wszystkich tych malutkich, co dają takiej radości, to wszystkiego najlepszego w Dzień Dziecka w Polsce i na całym świecie, na wszystkich naszych rodaków, wszystkiego najlepszego. Polonia es un estado democrático habitado por gente hospitalaria que cuida de su rico acervo milenario. Dios en casa, huésped en casa. Haz entender al viajero por qué se siente tan a gusto en nuestro país. Polonia es una extraordinaria nación, ¿sabes? Parte de su pueblo, de su historia milenaria, lo que hace grande, pues que son los polacos, gente que le gusta a la gente. Y tenemos pues, ya llegando junio, día de los niños. A todos los niños deseo pues muchas felicidades. Hay que tomar un poquito de jugo de limón y una sonrisa según los niños en Polonia.

powiedzenia, kochane Państwo, dziękuję serdecznie wszystkim naszym rodakom na całym świecie, co słuchali nasz program Miłości Piosenki z Polski, nadając od Encarnación Paraguay dla wszystkich moich rodaków na całym świecie. Dziękuję serdecznie, tak życzę miły weekend. Jeśli llegó a su fin el programa de A Mi Gente con Amor, canciones de Polonia, la edición de Pedro de Reproducciones, que les habla Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, miércoles 12:30 horas. Ténganles un muy buen fin de semana. Muchas gracias.